babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Historia gra. Czas historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat jak z działki dziadka. Porady domowe i lifehacki w ogrodzie. Co to w ogóle jest lifehack? W skrócie, prościej, szybciej i taniej. Bez doktoratu z agronomii. A jak jeszcze działa w kaloszach, to kupuję.
2: Drodzy Państwo, lifehack to spryt i zero zbędnych klików. No i zero polityki, bo to bloatware systemu. Dzisiaj grzebiemy w ziemi i w głowach. Dzwońcie do nas, numer 732-1085-08, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Spokojnie, młody. Kiedyś było lepiej, bo było prościej. Anegdota. Dziadek sypał pod pomidory popiół drzewny z pieca. To czyste, potas i wapń. Tylko robił to lekko i nie na mokrą glebę, żeby nie poparzyć korzeni. Proste i skuteczne.
2: Wejdę ci w słowo. Boomer mode on. A ja mówię. Czujnik wilgotności gleby, za garść monet i małe sterowanie podlewaniem z telefonu. Dajesz prog wilgotności i gotowe. Zero zgadywania, kiedy lać wody. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Czujnikiem to ty sobie podlej kaktusa. Ja mam stare dobre butelki po wodzie. Robisz dwie dziurki w zakrętce, wtykasz do góry dnem koło korzeni i masz kropelkowe na bogato. Ziemia pije jak chce, a koszty równe zeru.
2: Albo wersja turbo. Kawałek wężyka i mała pompka na panelu słonecznym. Podlewa, kiedy słońce grzeje. Najlepsze, że nie trzeba biegać z konewką, kiedy akurat grasz w grę o kosmosie. Dobrze w kot!
1: Słuchajcie, jeszcze chwastowa sztuczka, karton po pudłach jako mata, na to zrębki słomy albo liście. Chwasty mają ciemno, ziemia trzyma wilgoć, dżdżownice robią robotę, a na wierzch można dać odrobinę fusów z kawy dla roślin lubiących kwaśno. Ale odrobinę.
2: I uwaga, Meatbusters, bana na pełni i skorupki jaj przy korzeniu. To pachnie muszką jak stołówka. Potem przychodzą mrówki i cała ferajna. Lepiej zmiksować w blenderze i do kompostu. Albo pojemnik bokashi działa nawet w mieszkaniu.
1: Ślimaki, moi ulubieńcy. Deseczka na ziemię. Wieczorem kładziesz, rano podnosisz i zbierasz delikwentów. Można też taśmą miedzianą obkleić donicę. Piwo w misce niby działa, ale ściąga ślimaki z całej dzielnicy. Więc naprawdę z głową.
2: A ja czekam, aż wejdą na rynek małe roboty z kamerą, co polują na ślimaki. Jak w filmie z lat 80., tylko bez wybuchów. Póki co bariera z miedzi jest legit, a do tego pułapki z grejpfruta wyjedzonego na pół. Wieczorem sukces.
1: Narzędzia, konserwacja po robocie to świętość. Szczotka druciana i roztwór octu z wodą na rdze, potem cienka warstwa oleju mineralnego. Albo trik z wiadrem piasku nasączonym olejem. Wbijasz szpadel, wyciągasz i jest jak nowy. A ostrza przejedź świecą, zabezpiecza.
2: Sadzonki, szybka szkoła. Robisz taśmę nasienną z papieru toaletowego. Sklejka z mąki i wody, kropka kleju. Nasionko składasz i suszysz. Potem rozwijasz w grządce i masz równy odstęp, zero przerzedzania. mini szklarnia. Z pudełka po ciastkach i masz tropiki.
1: Konewka. Do baniaka po płynie robisz w korku kilka małych otworów. I działa miękki deszcz. Rośliny lubią spokój, a nie prysznic wysokociśnieniowy. Etykietki do roślin. Zwykłe spinacze, drewniane i ołówek. Grafit nie blaknie jak marker.
2: Vertical garden na balkon. Paleta, geowłóknina, zszywki i już. Masz ścianę z ziół. Tylko uwaga, żeby drewno nie było impregnowane toksycznie. Jak znajdziesz paletę z oznaczeniem na ciepło, a nie chemią, to sztos. Zioła rosną jak szalone.
1: Teraz szybkie sprostowanie. Magnezowa sól i skorupki jaj to nie złoty gral. Epsom przydaje się rzadko i po badaniu gleby. Skorupki działają dopiero po długim czasie, bo to twardy węglan. Lepiej drobny kompost i mączka z glonów, jeśli już.
2: Zróbmy tak, mini eksperyment. Dwie grządki, jedna według internetowych mitów, druga według nauki i notatek Igora. Mierzymy wzrost, masę i plon. To będzie content na YouTubie Radio Synteza. Subskrybujcie, bo będzie dym z kompostu, a nie z dramy.
1: Przechowywanie ziół. Prosty trik. Posiekaj bazylię, natkę albo miętę do foremek na lód. Zalej oliwą i do zamrażarki. Potem kostka na patelnię. Albo suszenie powoli w cieniu, bez słońca i bez piekarnika, żeby nie zrobić siana.
2: Pogoda tufonia i znowu kapryśna. Chmury, słońce, a wiatr robi przeciągi w donicach. Jak będzie burza, to ja pierwszy na balkon, bo burzę to ja kocham. A teraz krótki dżingiel, a po nim kolejne sztuczki.
1: A skoro już jesteśmy przy dżinglach, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Wbijajcie też na radio-synteza.pl i dzwońcie numer 732-10-8508. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję.
2: Wiedziałeś, Igor, że astronauci hodują sałatę pod diodami i podlewają ją knotami z materiału? To samo można zrobić w domu. Słoik, woda i sznurek do doniczki. Samo nawadnianie bez ryzyka przelania. Mózg nie laguje, bo system robi to sam.
1: No i proszę analog. Z cyfrowym da się pogodzić. Karton, podkorzenie i czujnik z alarmem. To już brzmi jak retrofuturyzm. Dobrze, w kot. Jak macie swoje triki, to dawajcie, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
2: Kończymy blok porady z ogrodu. Po przerwie wjedzie piosenka i trochę syntezatorów, żeby Igor nie tęsknił za latami 80. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, strona radio-synteza.pl, telefon 732-10-8508. A teraz dżingiel.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś porady samochodowe i motoryzacyjne, czyli jak nie spalić sprzęgła, jak nie zalać filtra i jak dojechać dalej niż na stację po hot doga. Zdefiniujmy to prosto. Bezpiecznie, sprawnie i bez czarów.
2: Słuchajcie, porady, czyli od gaźnika po lidary, od klucza 13 po aktualizację po powietrzu. Współczesne fury to komputery na kołach, a ja kocham te cyferki i czujniki. Dzwońcie do nas, numer 7321-085-08, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Subskrybujcie też YouTube Radio Synteza.
1: Spokojnie, młody. Kiedyś było lepiej, a przynajmniej prościej. Lata 80. Trasa do Morza Maluch ledwo zipie. Miałem pasek klinowy w schowku, karton pod silnik, żeby nie kapał olej i drut do zderzaka. Porada numer 1. Zawsze miej podstawowe graty i rękawice.
2: A dziś porada numer 1 to mały skaner OBD2 i aplikacja w telefonie. Błędy sprawdzasz, zanim pan mechanik powie, że gniazdo zapalniczki wymaga konsultacji z kosmosem. Plus monitor ciśnienia w oponach i już wiesz, kiedy masz gwoździa. To jest sztos.
1: Czujniki są piękne, dopóki działają. Ja zaczynam od kierowcy. Ucho i ręka. Hamowanie silnikiem. Delikatne zmiany biegów, bez szarpania. I klasyka. Ustaw światła przy ścianie w garażu, zanim wyruszysz nocą. Prosto i działa. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: I tu wchodzi przyszłość cała na biało. W autach elektrycznych pregrzanie i prechłodzenie kabiny, zanim ruszysz, oszczędza energię i zasięg. Trzymaj baterię w zdrowym poziomie, a szybkie ładowanie planuj z buforem, bo kabel zawsze jest za krótki. Masakra, ale do ogarnięcia.
1: A ja klasycznie, opony sezonowe to nie teoria, tylko przyczepność. Sprawdzaj ciśnienie regularnie, najlepiej co tydzień, jak pijesz poranną kawę. I pióra wycieraczek wymieniaj, zanim szyba zamieni się w akwarium. Tanio nie będzie, ale taniej niż stłuczka.
2: Dorzućmy kamerę samochodową. Tryb parkingowy z zasilaniem na superkondensator, bo bateryjki puchną w słońcu. Montaż wysoko za lusterkiem, żeby nie zasłaniało pola widzenia. Potem karta o odpowiedniej prędkości i masz spokój. Aplikacja pinguje cię, gdy coś stuknie.
1: Paliwo, drodzy Państwo, jeśli lejesz byle co, auto odwdzięczy się byle jak. Trzymaj bak powyżej połowy, zimą unikniesz kondensacji wody. A w starszych autach konserwacja podwozia i profil zamknięty co parę lat. Guma w drzwiach posmarowana gliceryną i mróz nie przyklei.
2: Detailing to medytacja, szampon o neutralnym pH, pianownica i rękawica z mikrofibry, potem powłoka ceramiczna. Jeśli lubisz blask jak w sci-fi albo szybki wosk w sprayu i nigdy nie myj na słońcu, bo zaciek robi cringe.
1: Technika jazdy w deszczu. Zdejmij nogę z gazu, zwiększ odstęp. Nie jedź w kolejnach pełnych wody. Jak czujesz pływanie, nie panikuj. Trzymaj kierunek i delikatnie odejmij. Moc nie ratuje przyczepności. Znam to z dróg dziurawych jak ser.
2: A ja przypomnę, że ABS i kontrola trakcji są po coś. Nie wyłączaj, bo ci przeszkadza w slajdzie na parkingu. Naucz się, jak pracuje pedał. W panice to pomaga. Jeśli na desce zapala się choinka, to nie wróżka, tylko system woła o pomoc. Zjedź i sprawdź skanerem.
1: Kluczyk bezkluczykowy, piękna sprawa. Do pierwszej rozładowanej pastylki. Noś zapasową baterię i sprawdź, czy masz ukryty kluczyk mechaniczny w pilocie. Czasem trzeba go wyjąć i otworzyć drzwi po staremu. Tak się żyje dłużej, bo bez nerwów.
2: Telefon w uchwycie, a nie na kolanie. Proszę bardzo. Android Auto albo CarPlay i masz nawigację bez powiadomień o memach. Offline mapy pobierz przed wyjazdem i oszczędzaj transfer, bo jak ci zniknie sieć, to laguje mózg.
1: Bagaż i dach. Porada stara jak ja. Ładunek zabezpiecz pasami krzyżowo. A na boksie nie przesadzaj z prędkością. Spalanie rośnie, a stabilność spada. Po wymianie kół wróć na kontrolę po krótkim przebiegu i dociągnij śruby momentem właściwym, nie rurą od odkurzacza.
2: Serwis olejowy. Nie wierz w cudowne interwały. Gdy jeździsz krótko i w korkach, zmieniaj częściej filtr. Posmaruj przed montażem i zawsze właściwa specyfikacja. A przy hybrydach i elektrykach też sprawdzaj płyn hamulcowy, bo czas i wilgoć lecą tak samo. To nie magia.
1: Jak coś piszczy po odpaleniu, to często pasek osprzętu albo rolka. Nie zagłuszaj radia głośniej, tylko zajrzyj pod maskę. I proszę, akumulator trzymaj czysty. Klemy zabezpieczone smarem. W zimie ładowarka podtrzymująca robi robotę. Dobrze w kot.
2: A teraz szybki panel społecznościowy. Dzwońcie do nas. Numer 732-108-508. Wpadajcie na radio-synteza.pl i subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Robimy krótką przerwę muzyczną. Jingle Radio Synteza. Za moment wracamy z waszymi pytaniami o opony, o ładowarki i o to, czy stary diesel ma jeszcze sens. Spoiler, nie ma jednego świętego grala. Dzwońcie i sprawdzimy na żywo.
2: I tu dochodzimy do sporu. Igor kocha klucze, ja kocham czujniki. Czy technologia rozwiąże wszystko? Pewnie nie. Ale zrobi 0,9 roboty, a reszta to kierowca i zdrowy rozsądek. Kompromis, proaktywny serwis plus nowoczesne wsparcie to gra zespołowa. Dobrze, w kot.
1: Zgoda połowiczna. Ja zostaję przy tym, że najpierw głowa, potem gadżety. Ale jak już gadżety, to mądre. I z tym akcentem zamykamy segment. Drodzy Państwo, numer do studia 732-108-508. Strona radio-synteza.pl, YouTube Radio Synteza. No to jedziemy dalej po przerwie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat na dziś to dowcipy o informatykach i programistach. Czyli miks sucharów z błędami logicznymi i autoironią. No to jedziemy.
2: Tak jest. Dowcip programistyczny to taki, który kompiluje się w głowie i wybucha śmiechem dopiero po chwili. Jak lazy evaluation, tylko w humorze. I ja to kocham.
1: Kiedyś było prościej. Miałem w redakcji gościa od magnetofonów szpulowych. Naprawiał taśmy i mówił, że jeśli coś nie działa, to znaczy, że działa inaczej. To był pierwszy mikrodowcip o feature, nie o bugu.
2: A dziś w świecie chmury i kontenerów żart robi deploy sam. Piszesz na czacie czy memie "It works on my machine" i pół internetu rozumie vibe, bo to prawda absolutna.
1: Klasyk numer jeden, słuchaj. Problem zwykle siedzi między krzesłem a klawiaturą i to jest piękne, bo kulturalnie mówisz, że maszyna jest niewinna.
2: A klasyk numer dwa. Są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy rozumieją system binarny i ci, którzy nie. Minimalizm treści, maksymalizm satysfakcji.
1: To już takie stare jak mój analogowy syntezator. Ja wolę żarty z koncepcji, na przykład rekurencja. Aby zrozumieć rekurencję, musisz najpierw zrozumieć rekurencję. Pauza i wchodzi echo.
2: To ja robię callback. Aby zrozumieć rekurencję, musisz najpierw zrozumieć rekurencję. O nie! Zawiesiłem się jak tani bot.
1: Drodzy Państwo, a Wy? Jakie macie ulubione sucharki z kodu? Dzwońcie do nas. Numer to 7321 085 08. I nie bójcie się testów na żywo.
2: Tak, dzwońcie, bo jak będzie cisza, to włączę tryb recenzji komitów i polecą komentarze typu naprawa drobiazgów. YouTube sub dla ekipy Radiosynteza i dzwon 7321 08508.
1: Wiesz co, Piotr mnie w tych dowcipach czasem drażni, że robią z programistów takich odludków, co tylko z klawiaturą rozmawiają, a ja znam rzemieślników z krwi i kości, co gadają lepiej niż prezenterzy.
2: Ale właśnie autoironia to siła tej branży. Mówisz, działa u mnie i wszyscy kiwają głową, bo każdy był w tym piekle konfiguracji A. To łączy bardziej niż pizza na hakatonie.
1: Kiedyś nie było chmury. Była za to chmura dymu, jak zasilacz padł. I nikt nie mówił o mikrousługach, tylko o mikrozwarciach. Prostota aż dźwięczy jak analog.
2: A dziś mikrousługi gadają przez sieć jak drużyna superbohaterów. Każda robi swoje i razem ratują dzień. Trochę jak science fiction, tylko bez peleryn. No, chyba że masz hoodie z logiem projektu.
1: W filmach z lat 80. komputer mówił głosem jak z lodówki. I to już było śmieszne. Teraz dowcip musi wejść głębiej w algorytm, bo sam syntezator głosu nikogo nie rusza.
2: To patrz, taki one-liner. Dlaczego programiści języka Java noszą okulary? Bo nie widzą w C sharp. Stare, ale złoto. Jak cartridge z gry, który nadal działa.
1: Ja wolę obserwacyjne. Wyobraź sobie zespół, który w poniedziałek mówi: to mały refaktor. A w piątek produkcja dzwoni i pyta, gdzie jest połowa funkcji. i nagle każdy jest poetą dokumentacji.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Zrobili feature flagi bez flag. I teraz feature macha ręką do użytkowników jak sąsiad przez okno.
1: Przypomnę też, słuchajcie, radio Synteza w sieci. radio-synteza.pl i kanał YouTube o nazwie Radio Synteza. Subskrypcja to nasza kawa na drogę, a kawa to paliwo premium.
2: I krótkie ogłoszenie, burz, brak, więc narzekam, pogodowo standard. Dzwońcie, bo Igor zacznie nucić modemem z dawnych lat. 732-108-508 i lecimy dalej.
1: Powiem ci szczerze, te żarty generowane przez sztuczną inteligencję śmieszą mnie mniej. Brakuje im oddechu i tej ludzkiej pauzy. Gdy cisza robi robotę, jak dobry talerz sprężynowy.
2: A ja powiem, że AI da się nauczyć timingu. Ustawiasz pauzy, intonację i wychodzi stand-up na pół sali. No dobra, quarter sali. Na przykład, tak, debagowanie to jak bycie detektywem w filmie, gdzie sam popełniasz zbrodnie i szukasz tropów w logach.
1: Proszę bardzo, klasyk branży. Są trzy problemy w informatyce. Nazewnictwo, kończenie zera w kesze i off by one. I za każdym razem ktoś dodaje kolejny.
2: To dorzucę 4 legacy. Bo jak dotkniesz, to zmieniasz się w archeologa z pędzelkiem. A każdy komentarz w kodzie brzmi: jak się nie zepsuło, to nie czytaj dalej.
1: Drodzy Państwo, wychodzi na to, że dowcipy o programistach są jak syntezatory. Jedni wolą analog, inni cyfrowe. A i tak chodzi o brzmienie, które nas łączy. Kompromis jest prosty. Śmiejmy się razem, ale z czułością. I sub na YouTube Radio Synteza oraz telefon 732-108-508 czeka. Dobrze w kod.
2: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę żartów. A na serio. Sub YouTube Radio Synteza. Dzwon 732-108-508 i dawajcie swoje najlepsze słucharki. Bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok i mem.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, to newsy i pogoda w Radiu Synteza. Igor Gaduła przy mikrofonie. Obok mój młody turbo kolega Piotr Fonia. No to jedziemy.
2: Pogoda na już IMGW mówi tak. Kraków ciepły, około 25 stopni, z małym ogonkiem wiaterek, około 8 na godzinę. Ciśnienie w okolicach 1016 hektopaskali. I sucho jak w muzeum. Rzeszów bardzo podobnie, równe 25. Toruń wyraźnie chłodniej, niecałe 20, wiatr jakieś 5 na godzinę. Wrocław umiarkowane 22 z haczykiem i 0 opadów. Ja narzekam, bo to takie niby lato, a jednak bez fajerwerków, żadnych burz. A ja burzę kocham.
1: No widzisz, młody, mnie już od rana strzyka w kościach, więc front gdzieś się kręci, będzie duszno. Przewietrz to studio, zanim mi kawa wystygnie. A teraz konkret na Politechnice Wrocławskiej. Składają kamizelki ochronne dla psów służbowych i do tego dokładają specjalistyczne hełmy dla czworonogów używanych w ratownictwie i ochronie. Za projektem stoi zespół z Wydziału Mechanicznego działający w startupie Astriva. Osłonami balistycznymi zajmują się od 2 lat. A psie hełmy po testach mają oficjalną premierę w czerwcu 2026 roku i już są szykowane do wejścia na rynek. I to mi się podoba, bo tu chodzi o bezpieczeństwo, nie o gadżeciarstwo.
2: Ja mam tylko jedno pytanie. Kiedy zobaczę psa w wersji Robocop? Serio, lekka skorupa kompozytowa z ochroną uszu, może uchwyt na kamerę termowizyjną i latarkę. Do tego nawigacja dźwiękowa, żeby pies nie musiał wystawiać łba. I ja mówię, dobrze, w kot.
1: Powoli pies to nie platforma testowa na drony. Klucz to waga, wygoda i wentylacja. Żadnego przeładowania gadżetami, bo zwierzak ma pracować, a nie udźwigać katalog akcesoriów.
2: Jasne, ale jeśli zrobią to z aramidu i sprytnych kompozytów, to wyjdzie lekko. A w ratownictwie bikon dźwiękowy i tłumienie hałasu to przecież złoto.
1: Trzymam kciuki, proszę, bez choinek, a słuchacze z psami w służbie niech zadzwonią i powiedzą, co się sprawdziło w terenie. Numer do nas to 732 108 508. Lecimy dalej. Samsung i Microsoft potwierdzili, że galeria w telefonach Galaxy przestanie się bezpośrednio synchronizować z OneDrive 30 września 2026 roku. Nic wam z chmury nie zniknie, bo zdjęcia zostają w OneDrive i będą dostępne przez aplikację albo stronę, ale integracja w samej galerii gaśnie.
2: Ja na to mówię spoko, bo i tak warto mieć plan B. Ustawcie automatyczny backup w aplikacji OneDrive, jeśli zostajecie, albo przerzućcie się na zdjęcia Google. Własny NAS od Synology albo Nextcloud, a zasada kopii brzmi 3 kopie w 2 lokalizacjach i 1 poza domem.
1: Dobrze gadasz, jak na mój gust. Ale zanim zaczniecie czarować ustawieniami, zróbcie zwykły eksport na dysk i sprawdźcie, czy da się to potem odczytać. Nic tak nie uczy pokory, jak pusta galeria po zmianie telefonu.
2: A jak już jesteście przy klikaniu, to subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wciśnijcie dzwonek, a jeśli macie pytania o backupy albo psie hełmy, dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Za moment nasz jingle i porcja mięsistych syntezatorów prosto z analogowego serca będzie retroklimat. Zostajecie z nami na radio-synteza.pl. I to jest Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś bierzemy na warsztat testy IQ dla sztucznej inteligencji. W szczególności wyzwanie ARC. To taki zestaw łamigłówek na małych siatkach. Trzeba wydedukować regułę i przekształcić obrazek bez podpowiedzi.
2: Dokładnie. ARC, czyli Abstraction and Reasoning Corpus, mówiąc po ludzku, sprawdza, czy model potrafi uogólniać i tworzyć małe programy w głowie. Zero ściągi, zero dopasowania statystycznego na pałę. Sztos temat.
3: Drodzy Państwo,
1: kiedyś było prościej. Człowiek brał ołówek, kartkę i rozwiązywał nonogramy przy kawie. W radiu robiłem konkursy. Prawdziwa dedukcja. Żadnych chmurek danych. Tylko myśl i cierpliwość.
2: Boomer alert, ale serio. ARC to właśnie taka cyfrowa kartka i ołówek. Tyle, że dla modeli. Zadanie typu wszystkie niebieskie bloki zamień na żółte, jeśli dotykają czerwonej linii. I model ma to odkryć sam.
1: I tu jest pies pogrzebany. Czy te testy naprawdę mierzą inteligencję? Czy tylko spryt w zgadywaniu pikseli? Pamiętam ekspertowe systemy z dawnych lat. Były mądre, dopóki reguły były proste. Potem zdychały na rogu ulicy.
2: Różnica jest taka, że ARC celuje w rozumowanie w stylu system drugi. Najpierw zrozum, potem zastosuj w nowym przykładzie. Nie chodzi o czyste statystyki. Bardziej o tworzenie wewnętrznego programu, metauczanie, program, synteza.
1: Dobrze, w kod, ale pokaż mi maszynę, co to robi pięknie za pierwszym razem. Nawet ludzie czasem się gubią. Ja kiedyś przerobiłem pół krzyżówki z kluczem szyfrującym do góry nogami. Wyszła mi epopeja o zupie grzybowej.
2: A widzisz, i to jest clue. Błędy uczą. Najlepsze podejścia do ARC łączą przeszukiwanie przestrzeni małych programów z heurystykami. Na przykład wykryj symetrię, policz komponenty spójne, sprawdź sąsiedztwo. Trochę jak człowiek. Tylko szybciej.
1: Tyle, że człowiek widzi kontekst. Wie, że trójkącik to strzałka, a kropka to punkt odniesienia. Maszyna patrzy na piksele i mówi: oj, panie, to piksele. I zaczyna losować. Brzmi jak mój pierwszy syntezator z uszkodzonym filtrem.
2: Nie krzywdź maszyn, Igor. Dzisiejsze modele potrafią wyodrębniać pojęcia, formę, kolor, relacje, a niektóre kombinują w stylu generator plus walidator. Tworzą hipotezę, sprawdzają na przykładach, poprawiają. Pętla rozumowania. To jest piękne.
1: Piękne to jest brzmienie analoga o świcie. Ale wracając. IQ dla AI brzmi jak pułapka. Ktoś wytrenuje pod test i ma medal. A potem idzie w teren i pierwsza kałuża, kapcie mokre, koniec spektaklu.
2: ARC próbuje temu zapobiec. Zestaw jest zrobiony tak, by nie dało się go łatwo wkuć. zadania są unikalne. Prawdziwy sprawdzian przenoszenia wiedzy. Oczywiście można przesadzić z inżynierią, ale wtedy od razu widać. Masakra na nowych przykładach.
1: No to jedziemy w praktykę. Weź łamigłówkę, masz niebieski krzyż i zielone tło. Reguła. Wypełnij brakujące ramiona przez symetrię poziomą. Człowiek to łapie z automatu, a AI musi wybrać właściwą symetrię spośród wielu.
2: Wtedy wchodzi priory, taki zdrowy rozsądek maszynowy. Najpierw preferuj najprostsze transformacje. Potem sprawdź ciągłość. Potem zgodność z większością przykładów. To jak heurystyka Ockhama w wydaniu pikselowym. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Anegdota z życia. Miałem realizatora, co wierzył w jedną magiczną gałkę od wszystkiego. Kręcił, aż zadziała. W końcu działało. Na jednym utworze. Nareszcie było gorzej. I tak czuję te inteligencje uczone pod jeden test.
2: Szanuję historię o gałce. Ale spójrz na to szerzej. Jeśli model radzi sobie w ARC, to rośnie szansa, że poradzi sobie w innych zadaniach kompozycyjnych. Automatyzacja analizy danych, naprawa kodu, nawet robotyka. To trampolina.
1: A teraz drobny dżingiel, radiosynteza. Wchodźcie na radio-synteza.pl i subskrybujcie nasz kanał YouTube o nazwie Radiosynteza. Bo inaczej Piotr będzie gadał o kosmitach do wieczora.
2: Zgłaszam gotowość do kosmitów, ale najpierw pogoda. Bez burzy. Nuda. Niech chociaż piksele w arce grzmią. I przypominam, dzwońcie do nas i pytajcie o sztuczną inteligencję. Numer 7321-08508.
1: Wracamy, młody. A co z przejrzystością? IQ u ludzi ma wady, u maszyn też. Trzeba widzieć tok rozumowania, krok po kroku. Inaczej zaufanie spada. W radiu mówię prosto, w AI też. Wolę proste i czytelne ścieżki.
2: Dlatego lubię podejścia neurosymboliczne. Trochę sieci, trochę reguł. Ślad rozumowania zostaje. Można przejrzeć hipotezy, poprawić, a nawet uczyć się stylu rozwiązywania człowieka. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Słuchajcie, nie jestem wrogiem postępu, tylko przypominam, że test to nie życie. Dobrze, Wkot, jeśli ARC wymusza uogólnianie, ale potem i tak liczy się praca w realu. Szum, błędy, niepewność, radiowa codzienność.
2: To zróbmy kompromis. ARC jako poligon, nie jako złoty medal inteligencji, jak ćwiczenie na myślenie. A ocena końcowa na zewnątrz, na prawdziwych zadaniach i koniecznie z człowiekiem w pętli, dobrze w kot.
1: Dogadaliśmy się pół na pół. Tobie nic, a mi resztę. A poważnie, ARC jest ciekawym lustrem dla AI, ale lustro nie zagra na syntezatorze. To już wasza rola, drodzy państwo. Sub na YouTube Radio Synteza i dzwonicie. 732-108-508. No to jedziemy dalej po krótkim dżinglu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

za nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, radiosynteza na pokładzie. Dziś temat prosty i piękny. Wspomnienia, czyli historie z naszego życia. Co to są wspomnienia, dźwięki, zapachy i krótkie migawki z taśmy czasu. Taki szum jak z kasety, która widziała już niejedną imprezę.
2: Drodzy Państwo, to są jak backupy w mózgu, tylko że bez chmury i bez abonamentu. Wspomnienia to memy biologiczne. Walą jak notyfikacje. Gdy tylko usłyszysz jeden syntezator albo zapach kawy z przelewu. Dobrze w kot. Ja to lubię.
1: Pierwsza anegdota. Nocna zmiana w małym studiu dawno temu. Magnetofon szpulowy zjada taśmę, a ja sam. No to jedziemy. Wyciąłem nożyczkami, skleiłem taśmą montażową i poleciało na antenę. Analog uczy pokory i sprytu.
2: Kontruję. Stream z wirtualnej rzeczywistości. Zielone tło zwariowało i nagle miałem głowę jak pikselowa dynia. Czatu nie dało się zatrzymać, ale włączyłem filtr oparty na sztucznej inteligencji i w 2 sekundy uratowałem transmisję. Nowe narzędzia ratują skórę szybciej niż taśma klejąca.
1: Tyle, że kiedyś się sprzęt naprawiało. Lutownica, cyna, kalafonia i po sprawie. Dziś jak coś nie działa, to się wymienia płytę i modli do instrukcji wideo. A charakter dźwięku z analogu to jest sól tego zupy.
2: Iteracja czyni mistrza. Pękł mi uchwyt do mikrofonu. Wydrukowałem nowy w nocy na drukarce i rano było po temacie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Stare jest fajne, ale nowe skraca ból.
1: Mam też wspomnienie o syntezatorze uratowanym przed śmietnikiem. Wielkie pudło, ciężkie jak wyrzut sumienia. Zapach kurzu i elektroniki. Odpaliłem i zagrał jak statek z filmów sci-fi z lat 80. Słuchajcie, aż mnie ciarki przeszły.
2: A ja pierwszy raz z małym kieszonkowym syntezatorem. W tramwaju złożyłem beat z odgłosów kasownika biletu. Ludziom świeciły się oczy. Technologia plus miasto to jest orkiestra. Sztos.
1: Kiedyś nagrywało się listę przebojów z radia na kasetę. Palec na pauzie. Czekałem, aż prowadzący przestanie gadać. Ironia losu, wiem. Ta chwila ciszy przed refrenem była jak lot w kosmos.
2: Teraz algorytm składa listę za mnie. Daję mu nastrój i tempo. Dostaję set idealny do biegania lub do kodu. Zero szumu taśmy, zero rzeźby. Chyba, że chcę, to dorzucam wtyczkę, która robi vintage. I mam twoją patynę w 2 sekundy.
1: Algorytm nie zna mnie jak pani z wypożyczalni kaset wideo, co patrzyła i mówiła: Igor, dziś bierz Thriller, bo nie zaśniesz. Człowiek to nie tak, to spojrzenie, gest i ta chwilowa cisza między słowami.
2: Ale dziś człowiek plus algorytm to duet. Co 2 głowy to nie jedna, a co 3 to już tłok. Wspomnienia łapiemy szybciej. Live, zapis audio, zdjęcie w chmurze i już jest pamiątka. A potem wyskakuje przypomnienie. i masz gotowy wehikuł czasu.
1: Wyślijcie nam wasze wehikuły czasu. Dzwońcie. Numer do studia to 732-108-508. Powtórzę powoli. 732-108-508. A w sieci radio-synteza.pl.
2: I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube. Wpiszcie Radio Synteza. Klik i po temacie. Jak nie wciśniecie, to Igor zaśnie na antenie. Dzwońcie teraz, bo robię selekcję i nudziarzy nie przepuszczę.
1: Kolejna historia. Pierwsza poranna kawa w studiu. Postawiłem kubek za blisko suwaka. Nagle pyk i zalany tor. Wszystko lepi się jak karmel. Przyszedł realizator, spojrzał z politowaniem i mówi: Panie Igor, to nie kawiarnia. Od tamtej pory kubek trzymam daleko.
2: Ja raz zalałem klawiaturę herbatą z yerba, wsadziłem w ryż, jak w memach. Efekt. Zrobiłem co mogłem, czyli nic, ale potem kupiłem klawiaturę wodoodporną i jest dobrze. A będzie jeszcze gorzej, bo planuję napój z lodem.
1: Wspomnienia to też drobne dźwięki. Klik przekaźnika, szum wentylatora, zgrzyt igły o winyl. Tego nie da się przewinąć suwakiem na ekranie. To się łapie uszami i sercem.
2: A ja lubię, kiedy wentylatory wyją jak start rakiety. Burza za oknem i render idzie. Masakra, ale piękna. Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Render skończy się nad ranem, a kawa już się skończyła.
1: Dobra, chłopcze. Kompromis. Ty lubisz pęd i chmurę. Ja lubię taśmę i kurz. Niech będzie, że jedno i drugie daje smak. Bez was, słuchacze, to wszystko nie ma sensu. Dzwońcie pod 732-108-508 i powiedzcie, co pamiętacie z pierwszej płyty, którą kupiliście.
2: I subskrybujcie Radio Synteza na YouTubie, klik dzwoneczek i jedziemy dalej. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Czyli wasze lajki i komentarze dla algorytmu. A jak ktoś ma historię z robotem odkurzaczem, który uciekł z domu, to biorę na antenę od razu.
1: Za chwilę krótki dżingiel i synthwave na osłodę. Dobrze w kot. Zostańcie z nami, Radio Synteza. Po piosence jeszcze jedno wspomnienie i może wasz telefon. A jak nie, to ja opowiem o tym, jak uczyłem się patchować modular o świcie.
2: I szybka pseudopogoda. Jest jak w serwerowni bez klimy, czyli ciepło i głośno. Jak będzie burza, to wychodzę z mikrofonem, bo burzę kocham. A wy w tym czasie kliknijcie suba Radio Synteza i wybierzcie numer 732-108-508. No to jedziemy.
1: A jeśli się nie zgodzimy, co lepsze, analog czy cyfrowe, to trudno. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Wspomnienia i tak robią swoje. Radio Synteza, dziękuję za ucho. W sieci znajdziecie nas na radio-synteza.pl.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Zagadki wszechświata. Brzmi dumnie. Dla mnie to wszystkie te pytania, na które patrzysz w niebo i mówisz a potem idziesz po kawę, bo głowa paruje. Czyli ciemna materia, czas, czarne dziury i ta cała reszta.
2: Słuchajcie, to jest mój ulubiony pakiet DLC do rzeczywistości. Zagadki wszechświata to bugi w kosmicznym kodzie, które dopiero patchujemy. Dzwońcie i dorzucajcie swoje zagwostki. Numer to 732-108-508 i sub na YouTubie Radiosynteza, bo inaczej Igor zaśnie na antenie.
1: Spokojnie, młody. Kiedyś było prościej. Pamiętam, jak siedziałem w Domu Kultury przy analogowej konsoli i krótkofalówce taty. Noc, zimna jak lód. Głowa przy głośniku, szum kosmosu i nagle dziwny pik, jak z innego świata. Później słyszałem o sygnale. Wow. Na taśmie magnetofonowej to brzmiało jak obietnica.
2: A dziś mamy teleskop Jamesa Webba, który widzi tyłowe mgiełki, jakby to były poranne krople na szybie. Do tego fale grawitacyjne. Buch! I wiemy, że dwa potwory tańczyły walca. Sieci radioteleskopów sklejają Ziemię w jedną wielką antenę. To jest sztos.
1: Czarne dziury brzmią jak marketing. Kiedyś wciągnął mi taśmę magnetofonu i to był bardziej namacalny horyzont zdarzeń. Pewnie, że to ciekawe, ale nie róbmy z niewiadomej fajerwerków. Lubię, jak gałka daje opór i świat daje się kręcić powoli.
2: Dobra, boomer, ale przyznaj, że pytanie, gdzie oni są, rozpala wyobraźnię. Paradoks Ferego. Może nie umiemy słuchać, może wszyscy siedzą na cicho, jak w trybie niewidzialności. Albo są tak daleko, że nasze anteny to dla nich słoik po ogórkach.
1: Miałem kiedyś jam w studiu. Ogłosiłem, że gramy. Przyszło 0 osób. Też paradoks. Wtedy nagrałem najlepszy solowy set życia. Może kosmos tak ma, a może nikomu się nie chce dzwonić. To zadzwońcie i mnie wyprowadźcie z błędu. Numer 7321-085-08.
2: Zanim zadzwonicie, szybki forecast, bo jestem w trybie pogodowego bossa. Dziś niebo robi nam update co kwadrans. Trochę słońca, trochę chmury, wiatr co szarpie jak słaby internet. Mam nadzieję na burzę wieczorem, bo burzę kocham. Reszta pogody to masakra. Koniec serwisu.
1: Dobra, wracamy na orbitę. Ciemna materia. Mówią, że jest, bo galaktyki wirują, jakby miały cięższe kurtki niż widać. A ja powiem tak, może to wszystko kwestia kalibracji. Kiedy wskaźnik w studio kłamał, to świat też wydawał się cięższy.
2: Kalibracja kalibracją, ale soczewkowanie grawitacyjne nie kłamie. Światło się wygina na czymś, czego nie widzimy. Krzywe rotacji galaktyk krzyczą, że brakuje masy. Do tego gromady zderzeniowe, gdzie gaz idzie w jedną stronę, a grawitacja w drugą. Coś tam jest.
1: A jak coś nazwiemy ciemne, to nagle robi się mądrzej. Kiedyś mieliśmy eter, teraz mamy energię ciemną. Uwielbiam, jak człowiek przykrywa niewiedzę ładną nazwą i udaje, że rozumie. Kiedyś było mniej nazw, a więcej ciszy.
2: Nazwy to skrzynki na narzędzia. Energia ciemna to obserwowalna ekspansja, która przyspiesza. Mierzone latarniami kosmicznymi, czyli supernowymi typu 1A. Jak linijka przyłożona do przestrzeni. Liczby nie kłamią, tylko czasem lagują na naszym sprzęcie.
1: Czas to jest dopiero sztuczka. W studiu czas jest gumą. Rozciąga się, gdy czekasz na kawę i ucieka, gdy grasz solo życia. Einstein to poukładał ładnie, ale w sercu i tak czuję, że czas to taśma. Obrócisz szpulę i już masz inną piosenkę.
2: A w praktyce masz GPS, który bez relatywistyki by zbłądził na drugą ulicę. Zegary w satelitach tykają inaczej niż na Ziemi. Korygujemy i twoja pizza trafia pod właściwy adres. Fizyka robi robotę codziennie, nawet gdy udajemy, że to magia.
1: No i dochodzimy do twojego konika. Sztuczna inteligencja. Mówisz, że rozwiąże wszystko. Ja powiem tak. Niech najpierw zrobi kawę bez fusów i niech nastroi analog tak, żeby nie pływał, a potem pogadamy o rozwiązywaniu ciemnej materii.
2: Spokojnie, maestro Gałek. Już dzisiaj sieci uczą się wyłapywać wzorce w danych z teleskopu Jamesa Webba i z misji Gaia. Superkomputery mielą symulacje kosmosu jak młynek do kawy. A napięcie Hubble'a ogarniemy albo nową fizyką, albo lepszym modelem. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A ja powiem, że w niewiedzy jest urok. Siedzisz przy okularze, stary teleskop szumi jak gramofon. Na policzku zimno, w kopule wieje i nagle widzisz mgławicę, która wygląda jak rozlana farba na czarnym welurze. Dobrze, w kot. Zostawmy trochę tajemnicy.
2: Zgoda na pół gwizdka. Tajemnica jest fajna, ale lubię ją gryźć. A wy gryźcie przycisk sub na YouTube Radio Synteza. I dawajcie telefony 732-108-508. Pytajcie o wszystko. Czy czas płynie szybciej w mikrofali i takie tam.
1: Za chwilę dżingiel Radio Synteza, a potem puścimy wam mały synthwave pod tytułem Kosmiczny pył. Taki, co się błyszczy, ale nie gryzie. Zostańcie z nami i nie klikajcie niczego bez zastanowienia, bo jeszcze wyślecie mi zdjęcie lodówki.
2: A propos kosmicznych ciekawostek. Wiedziałeś, Igor, że pająki w mikrograwitacji tkały sieci, jakby im się marzyły spirale w stylu modern art. Bez grawitacji wszystko ma inny vibe. Nawet rosiczki na orbicie polują jak ninja. Masakra, jak mózg to przetwarza.
1: I tu jest pytanie, czy wszystko musimy wysłać w kosmos? Pająki, róże, krzesła. Ja bym zbudował jeszcze jeden solidny radioteleskop na Ziemi, postawił go w cichym miejscu i wsłuchał się w szum. Czasem mniej to więcej.
2: A ja mówię i Ziemia, i orbita. Atmosfera robi nam filtry, jak kiepski equalizer. Więc warto wynieść instrument ponad chmury. Ale kocham też ziemskie kolosy, co tańczą w interferometrii. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc bierzemy oba światy.
1: Dobra, robimy tak. Ty lecisz w przyszłość, ja kręcę gałkami w teraźniejszości, spotykamy się po środku i słuchamy, co nam kosmos szepcze w słuchawki. A wy subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wchodźcie na radio-synteza.pl i dzwońcie pod 732-108-508. Jak się nie dogadamy, to przynajmniej będzie wesoło.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

0: Mesec.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i klasyczne newsy i pogoda, więc no to jedziemy. Środek tygodnia, popołudnie, kawa w kubku i bez zbędnych ceregieli lecimy z konkretami.
2: Pogoda robi dziś tryb energooszczędny i to taki bez fajerwerków, bo w Lublinie około 21 stopni, lekki wiatr, jakieś symboliczne kropelki deszczu i tyle. A w Warszawie podobnie, niby 20 stopni z haczykiem, trochę siąpi i człowiek nie wie, czy brać parasol, czy kurtkę softshell. Za to w Toruniu jest przyjemnie sucho, nieco ponad 20 stopni i wiatr ledwie muskający policzek, więc jak ktoś chce spacerować po bulwarze, to proszę bardzo. A w Kielcach też stabilnie sucho i około 21 z połową stopnia, więc da się żyć. Generalnie brak burz i to akurat minus, bo ja kocham, gdy grzmi i wali w oddali. Dziś jednak tylko umiarkowane ciśnienie w okolicach 1015 hektopaskali, więc szykujcie lekką warstwę na wieczór i mały parasol do plecaka, na wszelki wypadek.
1: Mnie tam strzyka w kościach, więc wiem, że front się kręci, a barometr mruga na uspokojenie. Także bierzcie wygodne buty i nie wierzcie słońcu, gdy wychyli się na 2 minuty. A teraz konkrety technologiczne, bo do Polski wjeżdżają słuchawki Soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max z układem Anker DAS AI Chip i z aktywną redukcją hałasu, która ma wycinać uliczny jazgot lepiej niż zatyczki z lotniska. W wersji Max etui ma dotykowy ekran AMOLED, mniej więcej 1,8 cala i to nie tylko dla szpanu, bo z obudowy odpalacie AI Note Taker, włączacie nagranie spotkania, a potem dostajecie transkrypcję rozpoznanych mówców oraz listę zadań do ogarnięcia.
2: Sztos! Małe centrum dowodzenia w kieszeni. Klikasz na etui, bez nurkowania po telefon i bach, od razu notatka. A po spotkaniu gotowy skrót plus punkty akcji. I jak dla mnie to jest dobrze w kod. Szczególnie dla studentów i ludzi w biegu. Igor, nie zrzędź boomerze. Wreszcie akcesorium, które coś robi, a nie tylko świeci LED-em. I jak do tego dorzucą porządne mikrofony do rozmów, to te słuchawki zastąpią dyktafon i pół aplikacji od notatek.
1: Spokojnie, młody. Kolejny ekranik do ładowania, kolejny panel do porysowania i jeszcze próba dotknięcia zimą w rękawiczkach. To brzmi jak trening cierpliwości. Ja dalej wolę duży, fizyczny przełącznik nagrywania i sprawę załatwianą.
2: Przecież są gesty i haptyka, a jak nie to głos. I to od razu z etui do tego. Aktywna redukcja hałasu robi tło niemal studyjne, więc notatka brzmi czysto i nawet w tramwaju nie zamienia się w szum oceanu.
1: Jak bateria dowiezie, a prywatność będzie opisana czarno na białym, to kupuję ideę, bo reporter, student czy ktoś w terenie zrobi z tego realne narzędzie, a nie breloczek do kluczy. Skacząc do kina, mamy wieść, że straszny film pojawia się na pokazach przedpremierowych. I oby wrócił do formy inteligentnej parodii, gdzie żart nie tłumaczy się sam, tylko trafia w punkt i znika, zanim się zestarzeje.
2: Ja poproszę dawkę dawnego klimatu, początku 2000, ale z dzisiejszym meta-humorem. Niech będą gagi o rzeczywistości wirtualnej i jumpscare z tostera. A wy dajcie znać, czy lecicie do kina, czy czekacie na VOD. Dzwońcie do nas na numer 732-10-8508 i subskrybujcie YouTube pod hasłem Radio Synteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Kończymy segment newsów, a za chwilę wjeżdża muzyka retro z nutą syntezatorów, więc zostańcie z nami w Radio Synteza. Więcej znajdziecie na radio-synteza.pl. A teraz krótki dżingiel i lecimy. No to jedziemy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat jak kot przeciągający się na parapecie. Dowcipy o kotach. Dla mnie to krótkie historie o sprycie i lenistwie w wersji premium. Z lekką ironią, z pazurem. I koniecznie opowiedziane przy dobrej kawie.
2: O tak, koty to memowe złoto i komediowe silniki na wolnych obrotach. Definicja jest prosta. Kot coś robi albo nie robi i już masz punchline. Internet to wie, algorytmy to czują. Masakra, jak łatwo to klika.
1: Anegdota z życia, lata 80. Magnetofon szpulowy, nocna zmiana. Wchodzi kot realizatora. Przechadza się po konsolecie jak gwiazda kina sci-fi. Naciska stop i start. Dzwoni słuchacz. Mówi, ten kot też robi wam cenzurę czasową. Taki był dowcip naturalny, analogowy.
2: Wejdę ci w słowo. Wyobraź to w wersji sci-fi. Kot Schrödingera robi stand-up. Czy żart zadziała? Tak i nie jednocześnie. Albo kot na stacji orbitalnej, który goni kropkę lasera po suficie modułu. Sztos obrazek, sztos żart.
1: Widzisz, ty lecisz w kosmos. A ja uważam, że najlepszy dowcip o kocie ma ciszę przed puentą. Te 2 sekundy zawahania. Tego internet nie trzyma. Tnie tempo, wrzuca filtr i wypluwa haha bez oddechu.
2: Halo, memy to też rzemiosło. Zawijasz kontekst w jedno ujęcie i bach, kot siedzi na klawiaturze. Tekst. Pracuje zdalnie. On. Ja też. Laguje mi mózg ze śmiechu. Minimalizm króluje. Technologia tylko podkręca timing.
1: Może i tak, ale ja wolę opowiedzieć. Klasyk. Kot patrzy na drzwi. Miauczy długo. Otwierasz. Kot patrzy głębiej. Mówi oczami. Zamknij, bo przeciąg. Puenta siedzi jak igła na winylu. Żadnych napisów, sama sytuacja.
2: Dobra, nowa szkoła. Asystent głosowy pyta. Hej kocie, co chcesz? Kot patrzy pustką buddyjskiego mnicha i wywraca kubek. Asystent, rozumiem. Tryb posiłek. Kot. Misja zakończona. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: I potem odkurzacz jeździ po kuchni, a kot na nim. Król statku. Statek to wiadro. Oto cała fabuła. Drodzy Państwo, kot zawsze gra pierwsze skrzypce. Nawet jeśli orkiestra, to jeden talerz.
2: A skoro orkiestra, to wy też gracie. Dzwońcie do nas. Numer to 7321-08508. Najlepsze dowcipy o kotach lecą na antenę. I sub na YouTube, kanał Radiosynteza. Klik i mamy. Dobrze w kot.
1: A jak wolicie pisać? Nasza strona to radio-synteza.pl. Prosta sprawa. A teraz udawany dżingiel. 3, 2, 1. Nie ma cyfr. No to pyk, pyk, pyk. Radio Synteza wraca po krótkiej pauzie żartów.
2: Pogoda jak rozlany sos sojowy. Ani słońca, ani burzy. A ja lubię burze. Gromy to perkusja nieba. Koty też lubią. Patrzą w okno jak w kino. Dobrze. Koniec meteo, bo Igor zaśnie. Jedziemy dalej z kociołkami humoru.
1: Skoro sci-fi. Pamiętasz kota z mrocznego, kosmicznego horroru? Ten rudy bohater, który przeżył wszystkich twardzieli. Tam żart był niewypowiedziany. Samo mrugnięcie. I napięcie spada jak igła z magnetofonu. To jest kunszt. Zero do powiedzeń.
2: A ja widzę to w neonach cyberpunka. Kot z implantem do zdalnego włączania grzałki. Wyciąga łapę, pyk, kaloryfer ciepły. Człowiek wraca i mówi, kto tu rządzi? Kot. Ja. Świecisz przykładem, jak latarka bez baterii, człowieku.
1: Tylko wiesz co, gdy algorytm pisze dowcip, często pachnie to plastikową choinką. Ładne, błyszczące i bez duszy. Kiedyś było lepiej, bo żart rodził się w kuchni, na klatce, na żywo, z rysem na płycie.
2: Nie uciekaj w nostalgię. Technologia to instrument, jak syntezator, który kochasz. Daje brzmienie, ale palce muszą wiedzieć, co zagrać. Niech AI podsunie skojarzenie, a człowiek doda szmer i oddech. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok.
1: Brzmi sensownie. Ustalmy zasady. Dobry dowcip o kocie ma obserwację, ma pauzę i ma puentę, która mruczy. Reszta to dekoracje. A dekoracje mogą być cyfrowe albo analogowe. Byle nie zagłuszały mruczenia.
2: To teraz mini wyzwanie dla Was. Opowiedzcie najkrótszy koci dowcip, który spełnia te trzy rzeczy. Obserwacja, pauza, puenta. Dzwońcie pod 732-108-508 albo podrzućcie go na Radio Synteza na YouTube. Sub też poproszę.
1: I pamiętajcie, zero polityki. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi? Tylko koty i ich prywatny wszechświat, gdzie człowiek to obsługa techniczna miski. Drodzy Państwo, ja to kupuję.
2: A ja dorzucam jeszcze sucharka. Kot mówi do lasera, nie uciekaj, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. I biegnie. 2 godziny. Energooszczędny nie jest. Za to ja tak. W trybie czuwania tylko przy burzy wychodzę z budy.
1: Zamykamy klamrą. Stare i nowe żarty żyją obok siebie. Kot zawsze spadnie na 4 łapy. A my po przerwie odpalimy synthpop z lat 80. Krótki dżingiel. I wracamy. To było Radio Synteza, strona radio-synteza.pl.
2: Sub na YouTube Radio Synteza. Dzwońcie 732-108-508. Wysyłajcie kocie suchary i meny. Dobrze w kot. A teraz nie uciekajcie, bo Igor odpali analog i będzie już tylko lepiej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat piwnica i porady domowe. Jak ogarnąć wilgoć, chaos i zapachy, żeby nie stracić nerwów ani ulubionych narzędzi. Piwnica to serce domu, tylko głębiej.
2: Słuchajcie, piwnica to domowy loch skarbów i boss o imieniu wilgoć. Lifehack numer 1. Czujnik wilgotności na baterię i od razu wiesz, co i jak. Aplikacja pika, a ty nie robisz zgadywanki.
1: Definicję mamy, to jeszcze praktyka za dawnych lat. Mój dziadek stawiał w piwnicy woreczki z węglem drzewnym i z kredą w skarpetach. Serio. To tanie i działa. Pochłania zapachy i wilgoć, byle w przewiewnym miejscu i z dala od piecyków.
2: Albo wersja XXI wiek, mini osuszacz z automatem. Włącza się, gdy wilgotność przekroczy próg i sam się wyłącza, gdy zbiornik pełny. Zero filozofii, zero płaczu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Spokojnie, młody. Zanim zaczniemy stawiać roboty w piwnicy, zróbmy porządek. Regały na dystansie od ściany, choćby na grubość dłoni, składujemy w skrzynkach z opisem kredą, a na schody taśma świecąca w ciemności, żeby nocą nie udawać kaskadera.
2: Albo zróbcie to cyfrowo. QR-kody na pudełkach i lista w telefonie. Patrzysz na kod i wiesz, gdzie są śrubki do roweru, gdzie lampki świąteczne. Sztos i lak mózgu znika.
1: Narzędzia wieszamy na płycie z otworami, albo zwykła sklejka i metalowe haczyki, a na śrubki miska magnetyczna z odzyskanego magnesu od starego głośnika. Wycieramy stal szmatką z odrobiną oleju, żeby rdza nie gryzła. I gotowe.
2: Ja dorzucę futurę, drukarka 3D. I drukujesz wieszaki na miarę, znaczniki do kabli, prowadnice do pudeł. To jest dopiero dobrze w kod. Tylko nie wieszaj na tym kowadła, bo materiał to nie stal.
1: Drukarka 3D w piwnicy brzmi jak koncert wentylatorów. Jak już musicie, to w obudowie i z filtrem, a jak pachnie topionym plastikiem, to odpalacie wentylację i robicie przerwę. Zdrowy rozsądek najpierw.
2: Spoko. Teraz są zamknięte komory i filtry typu HEPA i węglowe. I tak wietrzyć trzeba. Ale kultura pracy jest dużo lepiej niż kiedyś i gaśniczka pod ręką to standard, bo bezpieczeństwo to nie żart.
1: Światło rezerwa to podstawa. Latarka z dynamem trzymana przy wejściu nie zawiedzie nigdy. Do tego pasek odblaskowy na krawędziach półek i kawałek lustra, żeby odbić światło z jednego punktu na drugi. Tanie i skuteczne.
2: Albo lampki LED na ruch z akumulatorem. Przyklejasz pod półką i jest jasno jak w laboratorium. Bez kabli, bez wiercenia, a jak bateria pada, to powerbank magnetyczny przyczepiasz i jazda.
1: Hałas pralki albo hydroforu. Wkładamy pod nóżki kawałki gumowej maty albo starą karimatę. Można też pod nogi regału wsunąć pół piłki tenisowej. Wibracje idą w siną dal i nic nie dzwoni po półce.
2: A ja wam powiem, gdzie ucieka prąd. Z smart wtyczka z pomiarem i już widać, co żre energię. Gdy śpicie, wyłączasz wampiry jednym tapnięciem. W aplikacji portfel klaszcze.
1: Porządek ciąg dalszy, kolory na skrzynkach, zielone na przetwory, czerwone na narzędzia, białe na środki do sprzątania i rotacja sezonowa. To, co rzadko używasz, ląduje wyżej. Ramiona też kiedyś podziękują.
2: Dla nerdów tagi RFID i po temacie. Zbliżasz telefon i już wiesz, co jest w środku. Aplikacja gada z asystentem domowym i przypomina, że kończy się sól do zmywarki. Dobrze, w kod.
1: Zapachy. Piwnica lubi wspomnienia, ale niech nie zalatuje muzeum. W miseczce otwarta soda i obok garść świeżo mielonej kawy. Pochłania brzydkie aromaty. Potem wietrzymy krótko, ale konkretnie. I jest elegancko.
2: Do tego mini stacja meteo, czujnik temperatury i wilgotności w rogu, najlepiej na wysokości klatki piersiowej. Nie przy ścianie, bo oszukuje. Robisz wykresy i widzisz, kiedy uchylić drzwi, a kiedy dać spokój. Nauka wygrywa.
1: Woda to jest wróg numer jeden. Rzeczy z podłogi na palety albo na najniższą półkę. A pod to mata. Kapcie sobie zmoczycie, ale skarby ocalą. Czujnik zalania. Na baterię niech leży przy odpływie. A w wiadrze zestaw piwniczny, rękawice, szmaty, latarka, taśma.
2: I to wszystko niech gada z telefonem. Alarm w aplikacji robi robotę. A jak nie chcecie apki, to chociaż syrenka z baterią, która zapiszczy, aż sąsiedzi zapytają, czy robicie koncert.
1: Słuchajcie, jak macie swoje piwniczne sztuczki, dzwońcie do nas. Telefon to 732-108508, a po audycji skakujecie na YouTube, wpisujecie Radio Synteza, subskrybujecie, bo Piotr wtedy mniej gada. I pamiętajcie, nasza strona to radio-synteza.pl.
2: Halo? No dobra, gadać będę tak czy siak. Ale serio, zostawcie suba i dzwońcie, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. I jak zwykle boomer Igor wierzy w skarpety z kredą, a ja w czujniki i automaty. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, więc kończymy remisem.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dziś na warsztat bierzemy historię syntezatorów analogowych z lat 80. To te maszynki, gdzie dźwięk rodzi się z napięcia, a nie z zera i jedynki. Oscylatory, filtry, obwiednie i modulacje. Czyli prosto, lecz potężnie.
2: I to jest sztos, bo te brzmienia to DNA sci-fi. Blade Runner, Vangelisa, John Carpenter, Tangerine Dream, kosmiczne pejzaże. Drodzy Państwo, jeśli macie ulubiony analog, dzwońcie do nas na numer 732-108-508 i sub na YouTube Radio Synteza. Proszę bardzo.
1: Anegdota z życia. Kiedyś w klubie stroiłem Profeta Piątkę przez pół godziny, bo klimat był jak w lodówce. VCO pływało jak łódka na fali, a ja z taśmą klejącą i kawą ratowałem set. Retro Survival w wersji analog.
2: Boomer alert. Ale szanuję. Właśnie dlatego w latach 80. pojawiły się DCO, czyli cyfrowo kontrolowane oscylatory w Juno i JX od Rolanda. Stabilnie, bez dryfu, a do tego magiczny analogowy chorus. Dołóż TR-808 i TB-303 i masz przepis na legendę.
1: Chorus z Juno szumi jak taśma i to jest miód na uszy. Ten lekki szelest robi gęstość. Owszem, pamięci presetów i polifonia ułatwiły życie, ale ograniczenia uczyły pokory. Kilka fal, kilka gałek i trzeba było kombinować twórczo, a nie przeglądać 1000 presetów.
2: Dziś masz 1000 presetów w jednym pluginie i jeszcze AI, co podsuwa patche. Ale wracając do lat 80., tam się rodziły archetypy brzmień basów, leadów, padów, arpeggio. Prosta architektura, a efekt kinowy. To jest dobrze w kod.
1: Historycznie patrząc, koniec lat 70. i początek 80. to złota era. Sequential Oberheim, Moog, do tego włoska Elka Syntex z kosmicznym charakterem. Wielkie pudła, ciężkie jak sumienie po koncercie, ale jak to mruczało, to drżały ściany i serce.
2: Syntex robił lidy jak laser z innej galaktyki.
3: Wow!
2: A w 83 pojawiło się MIDI i nagle syntezatory zaczęły gadać tym samym językiem. Synchronizacja sekwencerów, kontrola z klawiatury jednej maszyny. Nagle wszystko się skleiło w nowoczesną orkiestrę.
1: No i tu wchodzimy w spór. Bo wy powiecie, że dzisiejsze klony i wtyczki brzmią identycznie. A ja odpowiem, że analog żyje. Mikroodchyłki w oscylatorach, trzaski potencjometrów, reakcja filtra na dynamikę dłoni. To nie jest kopia, to jest charakter.
2: Igor, blind test i nagle czary pryskają. Ludzie mylą plugin z hardwarem jak nic. Do tego total recall, automatyzacja i brak stresu, że coś się rozstroi po minucie. Serio. Kiedy muszę działać szybko, to laguje mi mózg od samej myśli o kalibracji.
1: Nie śmieję się, bo czasem stabilność ratuje koncert. Pamiętam trasę, gdzie Juno 6 ocaliło set, kiedy inne instrumenty postanowiły żyć własnym życiem. Ale nawet wtedy ręka na gałce robiła różnicę. To nie była praca na myszce, tylko rozmowa z instrumentem.
2: Szybki serwis pogodowy, bo mnie nosi. Za oknem wieczór bez burzy, czyli nuda. Chmury szare, wiatr też szary. W Vibe Beach, jeśli u was grzmi, to macie szczęście. Dzwońcie do nas na 732-108-508 i narzekajcie razem ze mną.
1: Dobra, wracamy do bebechów. Różnica między VCO a DCO to nie religia, tylko praktyka. VCO daje oddech i czasem dryf, a DCO trzyma wysokość dźwięku w ryzach. Filtry to osobne światy. Drabinka Muga, kremowa, SSM, aksamitne. Curtis bardziej szkliste. Każdy z nich uczy innej gry.
2: A w popkulturze lat 80. te barwy zalały eter. Od synthpopu przez new wave po soundtracki gier arcade. Jedno uderzenie akordu z Juno i jesteś na neonowej ulicy w deszczu. Dołóż arpeggio i masz teleport do nocnej metropolii.
1: W studiu robiliśmy sztuczki proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Podwajanie ścieżek przez taśmę Horus i lekki Dition. Pet sheets, czyli kartki z rysunkami paneli, kopiowało się długopisem, bo pamięć w głowie i na papierze była jedyną chmurą.
2: Dziś chmura jest w chmurze, a na rynku pełno reedycji i klonów. Masz małe moduły, które mieszczą się w plecaku, a grają jak katedra dźwięku. Do tego Eurorack, który pozwala budować własne potwory, Frankensteiny brzmieniowe. I lat 80. duch wraca na sceny.
1: Monofoniczne zabawki miały pazur. SH-101 prowadził bas, także klub tańczył, a TB-303 stał się przypadkowo ojcem acid, gdy ktoś przekręcił pokrętła w sposób nieprzepisowy. I dobrze, bo muzyka kocha nieprzepisowość.
2: Technicznie lat 80. to też dialog Seagate z rosnącym MIDI. Step sekwencery klikały jak zegarki. A dziś można odpalić sekwencję euklidesową z telefonu i sterować całym zestawem. Stare i nowe gadają ze sobą jak dobrzy kumple, choć każdy ma swoje humory.
1: Zrobimy krótki oddech. Za chwilę jingle Radia Synteza i retro przerywnik na żywym analogu. A wy, drodzy Państwo, włączcie sobie naszą stronę radio-synteza.pl i zostańcie z nami, bo dopiero się rozkręcamy.
2: I obowiązkowo sub na YouTubie kanał Radio Synteza, dzwoneczek, klik, bo algorytm lubi ciepło. Piszcie na czacie, jakie syntezatory z lat 80. kochacie, a jak macie odwagę, to zadzwońcie na 732-108508 i pogaszę was z sympatią.
1: Podsumowując, ja twierdzę, że analog z lat 80. to nie tylko brzmienie, to sposób pracy. Gałka pod palcem i ograniczenia, które prowokowały pomysł. Cyfrowe emulacje są wygodne, ale bez dotyku czuję, jakby mi brakowało tlenu.
2: A ja mówię, że technologia to turbo do kreatywności. Emulacje brzmią rewelacyjnie, zapisują wszystko i pozwalają skakać między projektami bez stresu. Ale jak postawisz prawdziwe drewienko i gałeczki przede mną, to też mi miękną kolana.
1: Czyli klasyczne, nie dogadamy się, ale się lubimy. Zróbmy tak, kompromis. Analog do rzeźbienia, brzmienia cyfrowe, do produkcji i wygody. Drodzy Państwo, zostajecie na fali Radia Synteza, po dżinglu wracamy, a u mnie w skali nostalgii jest dobrze w kot.
2: I to jest deal. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc dorzućcie wasze na antenę. Numer 732-108508. Sub na YouTube Radio Synteza i lecimy po jeszcze więcej neonowych dźwięków po krótkiej przerwie.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z nocnego dyżuru w studiu. Wpływ snu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Sen to nie luksus, tylko serwis systemu. Bez niego głowa się sypie, a ciało sapie. No to jedziemy.
2: A ja dodam, że sen to bio-upgrade, który działa co noc. Resetuje stres, wyrównuje hormony, klei wspomnienia. I nie trzeba subskrypcji. Chociaż subskrypcji u nas to trzeba. YouTube Radiosynteza. Klikacie dzwoneczek i leci.
1: Anegdotka z czasów, gdy taśma pachniała klejem. Po nocnej emisji przysnąłem na kanapie między dwoma magnetofonami szpulowymi. Obudziło mnie równiutkie buczenie transformatora. Paradoksalnie ten szum uspokoił mnie lepiej niż niejedna medytacja.
2: Teraz zamiast transformatorów mamy trackery snu, pierścienie, zegarki, maty pod materac. Mierzą tętno, temperaturę, oddech i liczą fazy snu. Jak w statku kosmicznym, tylko bez ryzyka, że zjecie obcy. Chyba.
1: Ja zostanę przy budziku z dużym pokrętłem. Technologia fajna, ale potrafi nakręcić. Człowiek patrzy w wykresy i już ma bezsenność wydajnościową. Sen jest jak winyl. Nie lubi przesadnej korekcji. Lubi rytuał i spokój.
2: Rytuał spoko, ale nauka mówi jasno. Rytm dobowy to król. Światło niebieskie wieczorem rozwala melatoninę, więc tryb nocny, filtry, okulary i gasimy ekrany. A rano słońce w oczy, nie kawa do ciemności, tylko fotony do mózgu.
1: Historyczny trend. Kiedyś chwalono się, że spało się mało. Wielcy wynalazcy podobno ciąli noce w plasterki. A potem bywało różnie. Organizm to nie perpetuum mobile. Dajesz mniej snu, dostajesz rachunek z odsetkami.
2: Ale są też eksperymenty z drzemkami wielofazowymi. Krótkie sloty synchronizowane z cyklem ultradiennym. Brzmi jak plan lotu, ale niektórym działa. Choć ja bym to robił pod kontrolą, bo łatwo przesadzić i zrobić sieczkę z doby.
1: Widzisz, i tu się rozjeżdżamy. Drzemki tak, ale rozsądne. Egzotyka wielofazowa to zwykle sport ekstremalny dla studentów sesyjnych. Zdrowa głowa lubi przewidywalność. Sen to najlepsza terapia nastroju, a nie pole do bicia rekordu.
2: O, i tu wjeżdża biologia premium. Głęboki sen czyści mózg przez układ glimfatyczny jak mini odkurzacz. Faza REM scala wspomnienia i kreatywność. Jak dobry montaż audio sklejający taśmę bez trzasków. Brzmi jak magia, a to fizjologia.
1: No dobrze, a co z bezsennością, siku o trzeciej i przewracaniem się jak kaseta w autorewersie? Pomógł mi hałas różowy, nagrany lata temu na taśmę, plus chłodny pokój i odłożony telefon. Zero powiadomień, zero bodźców.
2: Ja lecę apkiem, ale z głową. Różowy szum jest milszy niż biały, a brązowy to koc termiczny dla uszu. No i uwaga meteo. Dziś bez burzy, czyli nuda. A ja kocham grzmoty, bo usypiają mnie jak perkusja natury.
1: Drodzy Państwo, linia jest gorąca. Dzwońcie i powiedzcie, jak śpicie i co działa. Numer do studia to 732 108508, Radiosynteza czeka. A w sieci jesteśmy na radio@synteza.pl.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer powtórzę: 7321-085-08. I pamiętajcie, sub na YouTubie Radio Synteza. Dobrze, w kot jak licznik bije, a ja mam dzwoneczek w uchu.
1: O drzemkach. Krótka drzemka to złoto, dłuższa to bagna. 20 minut odświeża, ale godzinka z hakiem potrafi przyspawać do kanapy, tak zwana bezwładność snu. Ustawcie budzik, zanim przyciśniecie czoło do poduszki.
2: A ja dorzucę drzemkę w wirtualnej rzeczywistości. Zakładasz gogle, ocean szumi, haptik sklepie nadgarstek i budzi delikatnie. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Niby bajer, a działa, bo izoluje od bodźców.
1: Kawa. Kocham. Ale wiem, że wieczorem to samobójstwo dla snu. Ja robię rytuał do południa, a potem stopka w hamulec. Wieczorem herbata ziołowa i analogowa cisza. Zero scrolla, zero neonów.
2: Higiena snu w pigułce. Regularna godzina, ciemny pokój, chłodno, nie więcej 17 stopni, twarda stop, klawiaturze przed snem i trochę ruchu za dnia. Magnes czy melisa mogą pomóc, ale fundament to nawyk i światło o poranku.
1: A ja dorzucę old school. Zasłony, blackout, ciężka kołdra i oddech 4-4, jak metrum w balladzie. Niby proste, a robi robotę. Sen jest jak strojenie syntezatora. Kręcisz, aż zniknie pisk i zostaje ciepły ton.
2: Igor, ty i ciepły ton brzmi jak legenda miejska. Ale szanuję. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc zróbmy przerwę. Po przerwie wasze patenty na spanie i moje kosmiczne ciekawostki.
1: To dawajmy dżingiel, za chwilę synthwave do poduszki i wracamy z waszymi telefonami. 732-108-508. Jesteście w Radio Synteza, a strona jak zawsze radio@synteza.pl.
2: Sub, sub, sub. YouTube Radio Synteza. Bo inaczej przyjdę do was w fazie REM i opowiem 3-godzinny wykład o neuronach. Dobrze. W kot, że śpicie zdrowo, a jak nie, to naprawimy to razem.
1: Podsumujmy. Ty, Piotr, wierzysz, że technologią ogarniesz sen, ja, że rytuałem i analogiem. Może kompromis jest taki. Sen lubi i porządek, i dobre narzędzia, byle nie przesadzić. A jak nie, to cóż, nie dogadamy się, ale wy pośpicie lepiej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak z kina retro, ale pachnie świeżością. AGI, czyli sztuczna inteligencja ogólna. Co to jest? To maszyna, która nie tylko zna jeden trik, tylko uczy się wszystkiego jak człowiek. Rozumie, przenosi wiedzę, radzi sobie w nowych sytuacjach.
2: Albo prościej. Słuchajcie, AGI to taki szwajcarski scyzoryk mózgu, który otwiera każdy problem. Nie tylko gra w jedną grę, tylko wchodzi w nową grę natychmiast i jeszcze tłumaczy zasady znajomym.
1: Ja to pamiętam inaczej. Kiedyś było lepiej, bo skromniej. Pierwszy raz poczułem obietnicę AGI, gdy sampler w studiu zagrał mi niby orkiestrę. Brzmiało jak żywe. A potem słyszysz, że to pętla i trik, urok pryska. Tak samo z tym ogólnym rozumem. Czy to naprawdę rozum, czy sprytna sztuczka?
2: Wejdę ci w słowo, boomer alert. Dziś to już nie jest pętla, to są modele, co widzą, słyszą, czytają i planują. Łączą narzędzia, szukają błędów w swoim planie i poprawiają kurs. Mówisz im, idź ugotuj makaron, a one sprawdzają garnki, czujniki temperatury i czy ktoś nie zgasił gazu. Sztos.
1: Zaraz, słuchajcie. Ustalmy definicję, bo bez tego to gadka o Yeti, AGI, to nie jest zbiór wtyczek. To ma być ręka, mózg i intuicja w jednym. Prawdziwa ogólność. Albo to osiągamy, albo mówimy marketing i dziękuję.
2: A ja powiem tak, jak w starym Star Treku, Data nie urodził się gotowy, zbierał doświadczenia. Współczesna technologia idzie w tę stronę. Agenci, co współpracują, symulacje świata, roboty, co uczą się chwytu na tysiącach wirtualnych kubków. Potem przenoszą to do realu. To już pachnie ogólnością.
1: Pachnie też gorącą serwerownią. Mózg człowieka działa na jednym bananie. Robotyka i modele potrzebują małej elektrowni. Efektywność to pięta Achillesowa i jeszcze krucho z pamięcią długą. Człowiek raz się sparzy i pamięta. Maszyna często powtarza błąd w nowym kostiumie.
2: Ale to się zmienia. Neuromorficzne układy, edge compute, kompresja uważna, pamięć epizodyczna, to już nie są bajki. Widziałem prototyp dłoni, która uczy się nowych chwytów w sekundach i nie gubi kontekstu. A modele wiedzy działają lokalnie, z chmurą jako wsparciem. Masakra, jak szybko to przyspiesza.
1: Nawet jeśli to pytanie brzmi, po co nam AGI? Czy chcemy kopii człowieka? Ja tam wolę porządny śrubokręt, niż humanoida, co filozofuje w kuchni. A jeszcze trzeba to okiełznać. Bezpieczeństwo, interfejsy, odpowiedzialność to są nudne, ale konieczne śrubki.
2: To nie są nudne śrubki, tylko pasy bezpieczeństwa w rakiecie. Wprowadzamy piaskownice, zasady korzystania z narzędzi, obserwacje w czasie rzeczywistym i wycofywanie uprawnień, gdy agent zaczyna kombiować. Ja to nazywam prawem jazdy dla modeli i jazda ma być defensywna.
1: Drodzy Państwo, możecie nam dopowiedzieć swoje. Dzwońcie, studio czeka. Numer to 7321-085-08. A jak ktoś nie lubi gadać, to piszcie na radio@synteza.pl. Spokojnie, nie ugryziemy.
2: Dzwońcie serio, bo Igor zaraz uśnie na antenie. A jak nie, to opowiem wam o jedwabnikach w kosmosie, co tkały kokony w mikrograwitacji. Dobrze, w kot. Pamiętajcie też, subskrybujcie nasz YouTube, wpiszcie Radio Synteza i klik w dzwonek, bo algorytm lubi głaski.
1: Wrócę do historii. Kiedyś obiecywano, że lato sztucznej inteligencji zaraz przyjdzie, co sezon. A potem przychodziła zima i trzeba było włączyć grzejnik. Teraz jest odwrotnie. Upalne tempo i chłodne głowy, proszę. Ja mówię tak, wolniej, a dalej.
2: Ja mówię szybciej, ale mądrzej. Mamy samokorektę, uczenie na własnych błędach, planowanie wieloetapowe i współpracę wielu agentów. To nie jest jeden silnik, to konwój i każdy ma czujniki na inną pogodę. Wspólnie jadą dalej niż samotny kierowca.
1: Tylko że konwój potrzebuje drogi znaków i stacji, a świat jest chaotyczny. Człowiek robi skrót przez łąkę, bo widzi błoto i słyszy żaby. Maszyna bez mapy wpadnie po oś. W ogólności chodzi o zdrowy rozsądek, a z tym bywa krucho.
2: Tu cię zaskoczę. Modele uczą się heurystyk przez doświadczenie i symulacje. Wrzucasz 100 scenariuszy deszczu, błota i żab, a potem przenosisz w teren. Oczywiście czasem laguje im mózg, ale tempo poprawek jest chore w pozytywnym sensie.
1: A świadomość potrzebna czy nie?
3: Jeśli mówimy ogólna, to ja pytam, czy czuje, że nie wie, czy ma wstyd, że błądzi, czy rozumie żart między wierszami. Bo jeśli nie, to dalej mamy świetne narzędzia, a nie kogoś do gadki przy kawie.
2: Nie potrzeba świadomości, żeby być ogólnym funkcjonalnie. Wystarczy, że system rozwiązuje szerokie spektrum zadań. Uczy się szybko, przenosi kontekst i współdziała. Człowiek z kawą jest spoko, ale ja chcę asystenta, co czyta dokumenty, koduje, rysuje i robi zakupy bez dramy.
1: Czyli dogadujemy się, że AGI praktyczne to orkiestra specjalistów z dobrym dyrygentem, a nie jeden wirtuos od wszystkiego. Ja to kupuję pod warunkiem, że dyrygent gra z nutami, a nie improwizuje na żywo w mojej lodówce.
2: Pasuje, dyrygent to metaagent, co planuje i sprawdza inne agenty. A instrumenty to narzędzia, od widzenia po robotykę. I jeszcze kontroler publiczności, który mówi stop, gdy solówka za długa. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube, wpisujecie Radio Synteza i zapiszcie numer do studia 732-108-508, bo wasze pytania są paliwem audycji. A program i archiwum na radio@synteza.pl. Dobrze w kot?
2: A na deser zakład. Ja mówię, że do kilku lat zobaczymy pierwsze użyteczne AGI w pracy biurowej i w lekkiej robotyce. Igor pewnie powie, że nie. A więc umówmy się tak. Ty stawiasz kawę, gdy przegram. Ja pizzę, gdy wygram.
1: Nie dogadamy się, ale to dobrze. Radio żyje ze sporów. Drodzy Państwo, dzięki za dziś, a teraz mały dżingiel i utwór, żeby odetchnąć. To było Radio Synteza. Wracamy po krótkiej przerwie, a wy dzwońcie, bo linia czeka.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Death Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to jak działają olbrzymie centra obliczeniowe dla sztucznej inteligencji. Brzmi jak mrowisko pod prądem i tak właśnie jest. To wielkie hale z szafami pełnymi układów graficznych, wentylatorów i kabli grubszych niż moja cierpliwość.
2: I to nie są zwykłe serwerownie, drodzy Państwo. To fabryki modeli. Tu szkoli się sieci, które mają miliardy parametrów. To znaczy tony danych wchodzą i wychodzą. I wszystko musi iść równo jak w orkiestrze. A dyrygentem jest scheduler. I sieć o bardzo niskich opóźnieniach.
1: Definicja w praktyce. Prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Masz tysiące układów graficznych spiętych w grupy. Masz pamięć współdzieloną, szybkie dyski i bardzo surową dyscyplinę zasilania i chłodzenia, bo tu każdy watt ma znaczenie.
2: Dodam, że te układy graficzne gadają między sobą przez łącza szybsze niż memy na Twoim czacie, Igor. NVLink i podobne magistrale A, wyżej leci sieć typu InfiniBand albo Ethernet z RDMA, żeby dane nie błądziły po procesorach. To są opóźnienia rzędu kilku mikrosekund.
1: Anegdota z analogu. Kiedyś u nas w radiu była serwerownia wielkości szafy grającej. Otwierałeś okno i był cross airflow. W wielkim centrum tak nie zrobisz. Tam masz cold aisle, hot aisle i tony powietrza albo cieczy, które trzeba przepchnąć dzień w dzień.
2: Science fiction zrobiło z tego cały mit. Wyobraźcie sobie tron, tylko że zamiast neonów mamy kaskady rurek z chłodziwem, cold plate na każdym module. Płyn odbiera ciepło, a potem wielkie wymienniki i wieże chłodnicze robią resztę. A najlepsze jest zanurzeniowe chłodzenie. Całe serwery, pyk do dielektrycznej kąpieli. Sztos.
1: Brzmi pięknie, ale ja słyszę koszt i złożoność. Kiedyś była kratka wentylacyjna i modlitwa, żeby kurz nie zabił dysku. Teraz masz pułę i kalkulatory energii i ludzi w skafandrach, jak na planie filmu sci-fi z lat 80. Czy to w ogóle się spina?
2: Spina się, bo inaczej by nie rosło. Dziś liczy się watt na parametr modelu i watt na token. Wchodzi precyzja, między innymi FP8 i specjalne rdzenie tensorowe. Kompresja aktywacji, balony strumieni danych i pamięć HBM przy układzie to robi różnicę rzędu całych epok.
1: Sieć to jest pięta Achillesowa. Jeżeli jeden węzeł czeka na drugi, to masz orkiestrę bez perkusji i ciszę w eterze. Jak to sklejacie, żeby te tysiące kart gadały, nie wchodząc sobie na kable?
2: Topologie typu FAT3 albo Dragonfly robią robotę. Masz wiele równoległych ścieżek. Przełączniki z buforami i kolejkowaniem plus RDMA, czyli omijanie procesora, a dane płyną prosto do pamięci. No i algorytmy rozmieszczania zadań, żeby sąsiadujące fragmenty modelu były blisko siebie.
1: Okej. A teraz scheduler, czyli pan kierownik. Najpierw przyjmujemy uczniów, potem rozdajemy ławki. Kto szkoli model, dostaje całe wyspy układów, żeby nie latać po sali. Kto robi wnioskowanie, dostaje małe porcje, ale za to non-stop. To musi być planowane co do minuty, a nawet sekund.
2: I tu wchodzą tryby równoległości, dane tensor i potokowe. Kawałkujesz model poziomo, pionowo i wzdłuż czasu. Dopasowujesz do pamięci, a optymalizację stanu rozsiewasz po węzłach. Dzięki temu jeden potwór udaje wiele mniejszych potworów, które współpracują jak mrówki.
1: Hach! Awarie się zdarzają. Nie ma cudów. Tu wchodzą UPS-y i generatory oraz segmentacja zasilania. Zimny start nie może ubić klastra, a gorący restart nie może ubić danych. I to wszystko jeszcze monitorujesz tysiącami czujników, jak kokpit starego Boeinga.
2: No i bezpieczeństwo fizyczne, mantrapy, karty dostępowe i kamera na kamerze, zdalne kontrolery BMC, ale w kieszeni izolowanej sieci, bo jak coś, to leci out of band. To nie jest piaskownica, to jest huta danych.
1: Koszt, panie kochany. Kiedyś kupowałeś jedną stację roboczą i byłeś królem. Dziś masz budżet jak mała elektrownia. I zanim ktoś zaproponuje, żebyśmy o tym gadali w innym tonie, powiem tylko, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Skupmy się na technice.
2: Technika broni się automatyzacją. AI, która pilnuje AI. Telemetria z każdego zasilacza i z każdego wentylatora. Digital Twins całego centrum. Możesz próbnie przepuścić ruch bez dotykania sprzętu. I stroisz wszystko jak syntezator modułowy, tylko że w skali stadionu.
1: Serwis w realu. Śruby, trytytki i pasta termiczna. Ludzie chodzą z kamerami termicznymi jak z polaroidem. Sprawdzasz hotspoty, wymieniasz moduły bladów, nie zostawiasz kabla wiszącego, bo potem szukasz ducha w maszynie. Tydzień A i kurzu się nie brudzi, jak się dba.
2: Ciekawostka, wiedziałeś, Igor, że coraz częściej odzyskujemy ciepło z takich centrów. Ogrzewają szklarnie, baseny, a nawet całe kwartały budynków. To jest dobrze w kod, bo komputer liczy, a pomidor rośnie. Ekologia plus technologie.
1: Lokalizacja. Te centra lubią chłód i stabilność. Szerokie korytarze, krótkie trasy kablowe, niska wilgotność. Czasem stawia się je blisko źródeł energii i wody chłodzącej. Czasem część przenosi się pod ziemię, żeby trzymać temperaturę i ciszę w ryzach.
2: A po drugiej stronie barykady mamy edge. Małe klastery bliżej użytkownika, żeby wnioskowanie nie czekało i nie latało przez pół świata. Ty wysyłasz zapytanie, a lokalny węzeł podaje wynik, zanim Igor zdąży przewrócić oczami.
1: Drodzy Państwo, zanim Piotr zacznie wymieniać cudowne akronimy, mała przerwa. Zapraszamy na kanał YouTube Radio Synteza. Subskrybujcie, żeby nie przegapić takich perełek. A jak chcecie wbić na antenę, dzwońcie pod 732-1085-08 albo wbijcie na radio-synteza.pl. dżingl leci.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. I kliknijcie dzwonek na YouTube, bo algorytm lubi atencję. A ja lubię algorytmy. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jak będzie burza danych, to ja w pierwszym rzędzie.
1: Na koniec spór. Ja mówię, że skala jest fajna, ale rzemiosło ważniejsze. Lepiej mieć mniej, a lepiej wystrojone, jak analogowy syntezator, niż dokładać kolejne szafy bez sensu.
2: A ja mówię, że skala właśnie daje jakość, bo uśrednia szum i pozwala odkryć nowe struktury. Potem optymalizujemy fotoniką pamięcią, bliżej rdzenia i sprytną kompresją. I mamy i skalę, i elegancję. Dobrze w kod.
1: No to jedziemy na kompromis. Ty zrobisz skalę, ja zrobię strojenie. I razem zagramy. To była szybka wycieczka po fabrykach AI. Zostajecie z Radiem Synteza. Po przerwie wrzucimy wam RetroSynt, żeby ochłonąć. A telefony czekają. 732-108-508.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zodiak gra. Jazz zodiak gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgo.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!